0: Christmas time.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Posloucháš Club Zone na Fajn.